All right. Kumukutu kwa chiko musamfu. Katunze mna po Vafika Radio. Tuyingi deo munteka tekeno. Ya World Cup 2026. USA Canada. Neguanga ili ya Mexico. Wabula mtenda kwa round of 16. Tuno nyawa na itao. Kwekata kwa mwanga nga Norway. Basu dukubanga ba iseo. Kweso ga omutena guli